0: pełne energii.
1: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gra. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się w ostatnich dniach. Zapraszam.
0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: 19 umów o łącznej wartości prawie 30 milionów złotych wręczono w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w ramach kolejnego rozdania środków unijnych. Te pieniądze trafią głównie na inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, projekty wspierające aktywizację mieszkańców regionu, ale także te sportowe.
2: Na różne rzeczy ten wachlarz jest naprawdę bardzo szeroki, ale są to umowy z FRR-u, czyli te twarde i inwestycyjne rzeczy, inwestycje w infrastrukturę społeczną, zdrowotną, przedszkolną. Ale jest tutaj jeden z projektów, który chciałabym wyróżnić, bo realizuje strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, czyli gmina miejska Aleksandrów Kujawski z lekkoatletyczną bieżnią pełnowymiarową. Mieliśmy dwa powiaty, które były białymi plamami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, właśnie powiat aleksandrowski i powiat toruński.
1: Mówiła Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa. Dofinansowanie unijne otrzymało między innymi nasze miasto. To ponad 630 tysięcy złotych.
3: W pawilonie przy ulicy Gagarina 152 w Toruniu będziemy dalej rozwijać funkcje skierowane do młodzieży. Zaplanowaliśmy centrum dla młodzieży. Jest to centrum, które zostało też zaplanowane i zaprojektowane przy współpracy z młodzieżą. Więc to jest rzeczywiście miejsce, które odpowiada na potrzeby młodzieży, która się uczy w okolicznych szkołach. Będzie to miejsce, które będzie dostępne dla wszystkich dzieci, dla wszystkich rodzajów typów niepełnosprawności. Będzie to miejsce, w którym będzie integracja, edukacja, terapia, wsparcie, ale jest to miejsce na tyle przyjazne, że może być wykorzystywane pod różne funkcje. To właśnie młodzież nam pokazała, jak chciałaby, żeby wyglądały te strefy, jak ma wyglądać strefa beauty, jak ma wyglądać strefa, w której będą się uczyć.
1: Mówiła Dagmara Zielińska, wiceprezydent Torunia. Środki trafią także do Aleksandrowa Kujawskiego.
4: Gmina miejska Aleksandrów Kujawski uzyska dofinansowanie, kolejne dofinansowanie, bo to jedno z kilku dofinansowań na przebudowę stadionu miejskiego. W ramach tego dofinansowania, którego dzisiaj dotujemy, przebudowę bieżni lekkoatletycznej, która jest elementem całości przebudowy stadionu miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Mamy kilka klubów. Mamy klub przede wszystkim nasz MZKS Orlęta, który prężnie przy tym klubie działa sekcja lekkoatletyczna.
1: Mówił Tomasz Kozłowski, zastępca burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego.
0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu nieco ponad miesiąc temu rozpoczął się wielki remont. Obecnie trwają prace konserwatorskie na dachu i remont sali wielkiej.
5: Trwają prace na dachu, które zabezpieczają dach, jego konstrukcję, które pozwolą nam na założenie na dachu paneli fotowoltaicznych. To, co zawsze było naszą ogromną troską, czyli dach nad kafeterią, dach nad patio, dach nad restauracją. Teraz rozpoczęły się prace właśnie przy wymianie zadaszenia nad kafeterią, które też są dla nas ważne. Wcześniej zrobiliśmy instalację elektryczną. No i nowego blasku, zupełnie pięknego, nabrała sala malinowa, która jest malinowa i która już na jesieni tego roku będzie oddana do użytku.
1: Spore zmiany też w sali wielkiej.
5: Będzie renowacja żerandoli. Są opuszczone w tej chwili na dół. No i doposażymy salę wielką. Doposażymy ją w nowoczesny sprzęt audiowizualny, taki, który pozwoli w Dworze Artusa organizować koncerty coraz lepsze, a do tego wszystkiego udało nam się przygotować program akustyczny sali wielkiej, bo jak wiadomo, to budynek zabytkowy, więc nie jest ta sala łatwa akustycznie. Udało nam się przygotować projekt akustyczny, taki, który będziemy wysłaniali ściany akustycznymi roletami, żeby był jeszcze cudowniejszy dźwięk. Balkony również będą odnowione. Mamy ogromną nadzieję, że ten nowy sprzęt audiowizualno-akustyczny, który będziemy kupowali w ramach projektu, pozwoli udostępnić nam balkony dla widzów, z których będzie można oglądać również koncerty. Także tak, balkony również będą odnowione. Ponieważ realizujemy projekt 7 cudów Torunia Szlak po Niekotowych Zabytkach UNESCO, to na pierwszym piętrze Dworu Artusa, jako efekt końcowy tego całego remontu, który teraz się odbywa, remontu i prac konserwatorskich, będzie otwarcie edukacyjnej ścieżki zwiedzania. Będzie można wejść do dworu nie tak jak teraz, tylko w wyznaczone dni, kiedy jest okazja poswiedzić cały dwór, ale codziennie będzie można przejść sobie ścieżką zwiedzania.
1: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, dyrektor Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.
0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Zmieniamy temat. Od września wszedł w życie zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Jednak jak się okazuje, uczniowie szkoły podstawowej nr 10 przy ulicy Barzyńskiej w naszym mieście nie są tym faktem zaskoczeni.
6: 6 lat temu wprowadziliśmy zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Oczywiście telefon uczniowie mogą mieć przy sobie. Zgodnie z wytycznymi ministerstwa ten telefon musi być całkowicie wyłączony. Ważne jest to, że nie dotyczy to tylko telefonu, ale również urządzeń telekomunikacyjnych. Wszyscy wiemy, że uczniowie korzystają ze smartwatchy na przykład i jest to urządzenie, które, na którym również mogą obsługiwać galerie, wysyłać wiadomości czy odbierać telefony. W związku z tym również ten zakaz dotyczy tych urządzeń telekomunikacyjnych. Ponieważ mamy już wieloletnią praktykę w tym zakazie albo w takim mocnym ograniczeniu korzystania z urządzeń, że uczniowie nie czują tutaj jakiegoś zakazu, jakiejś ogromnej presji. Wiadomo, że jeżeli uczniowie nie mają telefonów, nie mogą korzystać z telefonów, to wiadomo, że wtedy w szkole jest ogólnie głośniej. Także jest to może maleńki minus, ale jest za to ogromny plus, a mianowicie widzimy, jak w szkolnych korytarzach dzieci i młodzież po prostu ze sobą spędzają czas, korzystają również ze sprzętów rozstawionych na terenie boisk szkolnych, czy boiska Orlik. Także widzimy, że ten czas naprawdę spędzają ze sobą. Przekłada się to na uśmiech dziecka i to jest dla nas bardzo ważne.
1: Wyjaśniała Iwona Cieślak, dyrektor szkoły podstawowej nr 10 w Toruniu. Nasz reporter Artur Stochla rozmawiał także z uczniami tej podstawówki.
7: No oczywiście nie rozpraszają, można się skupić bardziej na lekcji. No a do tego na przerwach rzeczywiście można więcej pogadać ze znajomymi, wymienić różne uwagi.
8: Dobrze mi Ministerstwo to jednak zorganizowało, ponieważ na przykład jeżeli nauczyciel chce w jakichś celach edukacyjnych na lekcjach wyciągnąć, żebyśmy wyciągnęli te telefony, to można wtedy i pograć w jakieś gry właśnie edukacyjne.
9: Przez to, że ten zakaz jest już u nas od dłuższego czasu, to nie będzie dla nas żaden problem, żeby się do tego dostosować.
10: Prowadzi on jakby do większego skupienia na nauce, na właśnie dla naszych ósmych klas, do skupienia się na przedmiotach egzaminacyjnych.
1: Mówili uczniowie, a teraz będziemy informowali o remontach, które były realizowane w tej szkole w trakcie wakacji. Jakie inwestycje zostały zrealizowane?
6: W wakacje przygotowaliśmy dla uczniów pokój wypoczynku. To jest taki pokój, o którym zawsze marzyliśmy, żeby on był. Mnóstwo kanap wypoczynkowych, mnóstwo puf, innych sprzętów, które służą właśnie po to, ażeby uczniowie poczuli się jak najlepiej, komfortowo, ażeby czuli taki właśnie, że w szkole również może być miejsce, ażeby w ciszy i w spokoju wypocząć w czasie przerwy. W tym pokoju wypoczynku będzie można również znaleźć się w sytuacjach jakichś specjalnych, jeżeli ktoś z jakichś różnych powodów, być może się zdarzy jakiś kryzys emocjonalny, gdzie otrzymaliśmy sporą pulę pieniędzy na remont 3. piętra, także wreszcie mogliśmy zrzucić stare błazerie. I 3. piętro rzeczywiście wygląda teraz pięknie. Są nowe gładzie, jest zmieniony wystrój, także mam nadzieję, że nasi rodzice, którzy już są po zebraniach, mam nadzieję, że już to zauważyli i że to wszystkich nas bardzo cieszy. Oczywiście też już w wakacje zainstalowaliśmy sprzęty w pracowni sztucznej inteligencji. To jest pracownia, gdzie znajduje się 15 zestawów do nauki, ekran interaktywny, słuchawki i wszystko to, co może służyć lepszej nauce z wykorzystaniem właśnie tej nowej technologii.
1: Dodawała Iwona Cieślak, dyrektor podstawówki nr 10.
0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Zakończył się remont ulicy Świętej Faustyny. Na całym odcinku od Legionów do Kozackiej wykonano nową nawierzchnię, wymieniono chodniki i odnowiono oznakowanie. Pamiętajcie, że na Świętej Faustyny, Kozackiej i w rejonie Koniuch obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Więcej informacji na temat tej inwestycji znajdziecie na Gra FM.
11: AI. to jest A, słyszałeś, że w radiu gra Toruń. Toruń nie jest tylko kolejnym punktem na mapie Polski. Nie jest też jedynie krainą pierników czy gotyckich murów widocznych na każdym kroku. To miejsce, gdzie historia i teraźniejszość ścierają się każdego dnia, tworząc wyjątkową mieszankę energii, inspiracji i kontrastów. Od prastarych śladów pierwszych osadników przez średniowieczne fortyfikacje, aż po współczesne centra nauki i nowoczesne przestrzenie miejskie, Toruń nieustannie zaskakuje, wciąga i daje się odkrywać na nowo. Zacznijmy od początku, a początki Torunia sięgają naprawdę daleko. Archeolodzy potwierdzają, że już 11 tysięcy lat temu na terenach dzisiejszego Podgórza pojawiły się pierwsze ludzkie osady. To właśnie tutaj, gdzie spotykają się trzy krainy geograficzne, a Wisła wyznacza naturalną granicę, powstały prastare siedziby koczowniczych plemion. Z biegiem czasu pojawili się tu przedstawiciele kultury pucharków lejkowatych i amfor kulistych, którzy rozpoczęli pierwsze próby uprawy ziemi. Na terenie obecnego Starego Miasta odkryto ślady kultury łużyckiej, cywilizacji, która zamieszkiwała tę ziemię od 1000 do 500 lat przed naszą erą i zostawiła po sobie liczne, fascynujące artefakty. Wiek VIII przyniósł pierwszą znaczącą osadę na terenie przyszłego Zamku Krzyżackiego. Przez kolejne stulecia gród rósł w siłę, a w wieku X został wzmocniony ziemnymi wałami z Wisłą jako naturalną linią obrony. Osada Postolsko, bo tak ją nazywano, była centrum administracyjno-wojskowym aż do XIII stulecia. Wtedy to na skutek najazdów pruskich została zniszczona. Nowy rozdział zaczął się w 1222 roku, kiedy książę Konrad Mazowiecki przekazał te tereny biskupowi Chrystianowi. Prawdziwa rewolucja w dziejach Torunia nadeszła wraz z Krzyżakami. W 1230 roku zakon uczynił z Torunia swoją bazę do dalszej ekspansji. To tutaj powstał pierwszy akt lokacyjny miasta, wystawiony przez wielkiego mistrza Hermana von Salce 28 grudnia 1233 roku. Początkowo miasto znajdowało się na prawym brzegu Wisły, ale po wielkiej powodzi w 1236 roku zostało przeniesione na obecne miejsce. Krzyżacy wznieśli tu monumentalny zamek, a w 1251 roku miasto otrzymało nowy przywilej chełmiński, wyznaczający granice dynamicznie rozwijającej się aglomeracji. W XIII wieku powstało nowe miasto Toruń z własnym samorządem i prawami miejskimi. Obie części przez wieki dzieliły mury aż do ich połączenia w 1454 roku. Średniowieczny Toruń to prawdziwa metropolia i otwarte okno na świat. W 1280 roku miasto przystąpiło do Hanzy, potężnego związku kupieckiego, który skupiał największe ośrodki handlu Europy. Przez pewien czas to właśnie w Toruniu mieścił się sekretariat tej organizacji. W 1365 roku Toruń uzyskał prawo składu pozwalające kontrolować handel na szeroką skalę i przynoszące miastu ogromne zyski. W XIV i XV wieku Toruń przeżywał prawdziwy rozkwit. Budowano monumentalne kościoły, ratusz, okazałe kamienice kupieckie, a liczba mieszkańców sięgała nawet 20 tysięcy. To było jedno z największych i najbogatszych miast Prus, wyznaczające trendy i przyciągające ludzi z całej Europy. Jednak nie zawsze było idealnie, rosło niezadowolenie z krzyżackiego panowania. Pokój toruński z 1411 roku nie zakończył konfliktu. Napięcie rosło, aż w 1454 roku wybuchło powstanie antykrzyżackie. Zamek został zburzony, a mieszkańcy odegrali kluczową rolę w Związku Pruskim, który doprowadził do upadku zakonu. Drugi pokój toruński z 1466 roku przypieczętował włączenie Torunia i całych Prus królewskich do Królestwa Polskiego, otwierając nowy rozdział w historii miasta. Kolejne epoki nie oszczędzały Torunia. Miasto przetrwało rozbiory, wojny i czas odbudowy. W XIX wieku powstał tu imponujący most kolejowo-drogowy, który połączył oba brzegi Wisły i stał się symbolem nowoczesności. W 1920 roku Toruń został stolicą województwa pomorskiego, a podczas II wojny światowej doświadczył dramatycznych wydarzeń, takich jak egzekucje w lesie Barbarka. Po wojnie w 1945 roku powstał Uniwersytet Mikołaja Kopernika, dziś jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, przyciągający studentów i naukowców z kraju i zagranicy. Współczesny Toruń niezwykle zwalnia tempa, to miasto, które śmiało można nazwać multizadaniowcem, dynamiczny ośrodek gospodarczy, kulturalny, naukowy i akademicki. Jako jedna z dwóch stolic województwa kujawsko-pomorskiego i siedziba kluczowych instytucji samorządowych, Toruń odgrywa pierwszoplanową rolę w regionie, co ciekawe. Nie wchodzi jednak w skład powiatu toruńskiego, a mimo to pełni funkcję jego stolicy. To prawdziwy ewenement w skali kraju. Na mapie kościelnej Toruń jest centrum diecezji, a w układzie komunikacyjnym kluczowym węzłem drogowym i kolejowym łączącym północ z południem oraz wschód z zachodem Polski. AI. To a słyszałeś, że w Radiu gra Toruń dynamiczny rozwój, wielkie fortuny, rewolucyjne zmiany społeczne i religijne, a potem bolesne wojenne doświadczenia. Tak można opisać losy Torunia od XVI do końca XVII stulecia. To właśnie wtedy miasto nad Wisłą przeżywało swój złoty okres, stając się jednym z najważniejszych ośrodków miejskich Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a jego mieszkańcy zapisywali się na kartach historii Polski i Europy. XVI wiek oraz pierwsza połowa XVII stulecia to czas imponującej prosperity Torunia. Miasto swoje bogactwo zawdzięczało przede wszystkim handlowi wiślanemu. Ogromne znaczenie miały spław zboża i drewna, a także działalność związana ze składem soli oraz towarów solonych. Nie można zapominać o wielkich międzynarodowych jarmarkach, które odbywały się każdego roku dzięki przywilejowi nadanemu przez Kazimierza Jagiellończyka w 1472 roku. Toruń czerpał również ogromne korzyści ze swojego 360-kilometrowego patrimonium. Okres ten to także czas wielkiej przebudowy miasta. Ratusz zyskiwał nowe kształty. Gotyckie kamienice zmieniały się pod wpływem renesansu i manieryzmu niderlandzkiego, a bogate rody patrycjuszowskie prześcigały się w inwestycjach. W mieście działało ponad 50 cechów rzemieślniczych, skupiających ponad 700 mistrzów, a toruńskie wyroby złotnicze, snycerskie czy intarsjowane zyskiwały sławę daleko poza granicami regionu. 19 lutego 1473 roku przy ulicy Świętej Anny urodził się Mikołaj Kopernik, przyszły astronom, który miał zmienić postrzeganie świata. Równocześnie Toruń inwestował w infrastrukturę. W roku 1500 na wieży kościoła Świętego Jana zawisł największy w Polsce dzwon Tuba Dei, a nieco później powstał najdłuższy w kraju drewniany most przez Wisłę. W 1501 roku w sali królewskiej ratusza staromiejskiego zmarł król Jan Olbracht, a 25 czerwca 1528 roku otwarto w Toruniu Mennicę Królewską, która zastąpiła dotychczasowe Mennicę Krzyżacką i Miejską. Pierwsza połowa XVI wieku przyniosła rozpowszechnienie się reformacji. Znaczna część mieszczan przeszła na protestantyzm, a w 1557 roku Toruń stał się oficjalnie miastem luterańskim. W 1568 roku otwarto gimnazjum akademickie, które w 1594 roku zostało podniesione do rangi uczelni półwyższej. Wkrótce powstało także pierwsze muzeum w północnej Polsce. Pod względem wielkości i znaczenia Toruń był jednym z kilku największych miast Rzeczypospolitej. Liczył około 18 tysięcy mieszkańców i cieszył się autonomią, wyłączony z administracji województwa chełmińskiego. XVII stulecie przyniosło jednak trudne czasy. Wojny, które toczyły się w regionie, osłabiły miasto. 16 lutego 1629 roku pod Toruń podeszła szwedzka armia marszałka Hermana Wrangla, próbując zdobyć miasto szturmem. Opór mieszkańców sprawił, że Szwedzi wycofali się już 18 lutego, a król Zygmunt III Waza w uznaniu za tę postawę zwolnił Toruń z podatków. W kolejnych latach rozpoczęto budowę potężnych fortyfikacji bastionowych, czyniąc z Torunia jedną z najważniejszych twierdz w kraju. W 1645 roku odbyło się tu Collocvium Charitativum, jedyne na świecie spotkanie ekumeniczne, mające pogodzić katolików i protestantów. Podczas potopu szwedzkiego 26 listopada 1655 roku Szwedzi ponownie pojawili się pod miastem. Po negocjacjach Toruń poddał się, a 5 grudnia uroczyście wjechał do miasta król Karol X Gustaw. Szwedzi pozostawili w Toruniu garnizon liczący 1800 żołnierzy, jednak już już w 1658 roku. Po półrocznym oblężeniu miasto odzyskały wojska Jana Kazimierza. Po zawarciu pokoju w Oliwie rozpoczęła się trudna odbudowa. Toruń musiał zmierzyć się z problemami finansowymi, kosztami utrzymania królewskiego garnizonu, utratą uprzywilejowanej pozycji w Prusach Królewskich na rzecz Gdańska oraz niepewną sytuacją polityczną kraju. Garnizon wojsk królewskich zmniejszono w sierpniu 1661 roku z 1200 do 600 żołnierzy, a w 1663 roku wprowadzono podatek pogłówny na utrzymanie wojska. Dzięki zaangażowaniu rajcy Ernesta Lichtfusa odbudowano przedmieścia miasta, powstały nowe obiekty przemysłowe, odnowiono śluzę w Lubiczu, a także kościół w Górsku. Podczas rokoszu lubomirskiego w Toruniu przebywał król Jan II Kazimierz Waza, który zwiększył liczebność Gwardii Królewskiej do 1000 żołnierzy i obiecał pokrycie części kosztów z królewskiego skarbca. Podczas swego pobytu monarcha potwierdził wszystkie prawa i przywileje miasta. Garnizon wycofano w maju 1668 roku. Za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego miasto nie angażowało się w konflikty polityczne. Po śmierci króla 10 listopada 1673 roku w Toruniu przebywała jego wdowa Eleonora Habsburżanka. Wybór Jana III Sobieskiego na króla w maju 1674 roku spotkał się z entuzjazmem torunian. 16 kwietnia 1676 roku monarcha potwierdził prawa i przywileje miasta, a rok później odwiedził Toruń osobiście. Reforma administracji finansowo-gospodarczej z lat 1671-1678 poprawiła kondycję ekonomiczną miasta, umożliwiając spłatę długów i remonty murów obronnych, bram oraz barbakanów. Jednak końcówka XVII wieku to także czas narastających sporów religijnych. W 1682 roku doszło do konfliktu pomiędzy katolikami a ewangelikami, wywołanego przez biskupa chełmińskiego Kazimierza Jana Opalińskiego. Po interwencji zawarto porozumienie, na mocy którego kościoły wróciły do protestantów, a Toruń zobowiązał się do odbudowy świątyń katolickich. W wyniku trwających wojen polsko-tureckich zwiększono obciążenia podatkowe, co wywołało niezadowolenie mieszczan.
12: Reklama.
13: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Kart Ekstra. Trzy na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. Cztery na osobę. Kaufland.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

300 lat burzliwej historii Torunia, wojny, konflikty religijne i polityczne przetasowania. To a słyszałeś, że w radiu gra. Początek 18 stulecia to dla Torunia czas nieustannych zmian, które na zawsze odcisnęły piętno na miejskiej tkance i świadomości jego mieszkańców. Wybuch III wojny północnej w roku 1700 wprowadził miasto w okres niepokoju, militarnych zagrożeń oraz dramatycznych przemian społecznych i gospodarczych. Już 2 lata po rozpoczęciu konfliktu, dokładnie 30 maja roku 1702, do Torunia wkroczyło 300 żołnierzy Gwardii Królewskiej, a ich liczba systematycznie rosła w kolejnych miesiącach. Obecność wojska oznaczała nie tylko wzrost napięcia, ale także coraz większe obciążenia dla miejskiego budżetu i mieszkańców. W maju roku 1703 w pobliżu Torunia pojawiły się pierwsze oddziały szwedzkie, które 26 maja rozpoczęły oblężenie miasta. Dowództwo obrony powierzono Christianowi Dietrichowi von Robelowi, jednak już 24 września szwedzka artyleria rozpoczęła intensywne bombardowanie. W ogniu walk spłonęły nie tylko ratusz i klasztor dominikanów, ale również kilkadziesiąt kamienic oraz przedmieścia. Dramatyczne wydarzenia osiągnęły swój punkt kulminacyjny 14 października, kiedy do miasta wkroczyły wojska szwedzkie. Po kilku tygodniach, 30 listopada, Karol XII, król Szwecji, nakazał swoim żołnierzom opuścić Toruń, pozostawiając miasto w stanie głębokiego kryzysu. Przez kolejne lata Toruń był zmuszony płacić wysokie kontrybucje na rzecz Szwecji, co dodatkowo pogłębiało zapaść gospodarczą. Jakby tego było mało, lata 1708 i 1710 przyniosły mieszkańcom Torunia wielką zarazę, która pochłonęła życie nawet 4000 osób, niemal 40% populacji miasta. W tym trudnym okresie miasto odwiedzali najważniejsi europejscy władcy. 5 października roku 1709 pojawił się August II Mocny, a 3 dni później car Rosji Piotr I Wielki, który powrócił do Torunia we wrześniu 1711 roku. Wojna północna wymusiła na Toruniu ponoszenie ogromnych kosztów związanych z podatkami i utrzymaniem wojsk, co zrujnowało miejską gospodarkę w pierwszej połowie XVIII wieku. Dopiero 10 września 1721 roku oficjalnie zakończono III wojnę północną, lecz jej skutki odczuwalne były jeszcze przez długie lata. Rok 1738 przyniósł zakończenie odbudowy spalonego ratusza, co symbolizowało powolny powrót do normalności. Jednak w okresie III wojny północnej narastały konflikty religijne pomiędzy katolikami a ewangelikami. 16 lipca 1724 wybuchł tak zwany tumult toruński, dramatyczne starcie, które zakończyło się surowym wyrokiem Sądu Królewskiego i egzekucją protestanckiego burmistrza Jana Gottfrieda Resnera. Echa tego wydarzenia rozeszły się daleko poza granice Rzeczypospolitej, a jego konsekwencje były odczuwalne przez długie lata. Na mocy wyroku Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przeszedł w ręce katolików, a katolicy zyskali prawo wstępu do Rady Miejskiej. W kolejnych miesiącach dochodziło do kolejnych incydentów i napięć na tle wyznaniowym. Po śmierci Augusta II Mocnego 1 lutego 1733 roku mieszkańcy Torunia z niepokojem przyjęli wieść o elekcji Stanisława Leszczyńskiego, opowiadając się jednak po stronie Augusta III Sasa. Mimo politycznych zawirowań wojna o sukcesję polską w latach 1733-1736 nie spowodowała poważniejszych strat w mieście. Do roku 1756 Toruń cieszył się względnym spokojem. Lata 30-18 wieku to jednak okres poważnych problemów gospodarczych wywołanych głównie upadkiem handlu wiślanego. W marcu 1743 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła ewangelickiego, który oddano do użytku w stanie surowym 20 maja 1756 roku. Wojna siedmioletnia przyniosła kolejne zmiany. 14 marca 1758 roku do miasta wkroczyły wojska rosyjskie, a po zawarciu pokoju 15 lutego 1763 roku pojawiły się także oddziały pruskie. Miasto nie ucierpiało poważnie, lecz obowiązek utrzymania obcych wojsk był dla mieszkańców sporym obciążeniem. Przemarsze wojsk zakończyły się dopiero w lipcu tego samego roku, 7 września 1764 roku. Toruń z entuzjazmem przyjął elekcję Stanisława Augusta
miasta Poniatowskiego reformy wprowadzane przez nowego króla spotkały się z aprobatą mieszczan i przyniosły krótkotrwałą poprawę sytuacji gospodarczej. Niestety działania wojenne w trakcie Konfederacji Barskiej w roku 1768 oraz nasilające się szykany ze strony Prus przyczyniły się do ponownego upadku miasta. W poszukiwaniu wsparcia ewangeliccy rajcy zaczęli szukać sojuszu w Rosji, widząc w tym państwie jedyną siłę zdolną zapewnić Toruniowi ochronę, a jednocześnie nie ingerującą bezpośrednio w sprawy miasta. Przełom sierpnia i września 1770 roku przyniósł zaciągnięcie przez Prusy kordonu sanitarnego, który miał na celu sparaliżowanie transportu rzecznego na Wiśle i osłabienie gospodarki Torunia oraz Gdańska. We wrześniu następnego roku Prusy za zgodą Rosji rozszerzyły kordon na Kujawy i ziemię dobrzyńską. 17 lutego 1772 roku podpisano prusko-rosyjski traktat o podziale ziem polskich, który oddawał Prusom Prusy Królewskie bez Torunia i Gdańska. 5 sierpnia tego samego roku zawarto konwencję o podziale ziem między Rosję, Prusy i Austrię. 17 września armia pruska zajęła Podgórz, a w dniach od 20 do 22 września władze pruskie wyznaczyły granice wokół Torunia. Król Prus Fryderyk II Wielki, nie mogąc zająć Torunia i Gdańska, wprowadził blokadę ekonomiczną obu miast, licząc na ich dobrowolne przyłączenie do Prus. Toruński handel został ograniczony przez system podwójnych ceł dla Prus i Polski. Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Informacja o zbliżeniu rosyjsko-pruskim z 7 sierpnia 1792 roku wywołała niepokój w Toruniu. Na mocy układu z 23 stycznia 1793 roku Prusy miały zająć Toruń, Gdańsk, Wielkopolskę i część Mazowsza. Wojska pruskie wkroczyły do Torunia dzień później, a 7 kwietnia komisarze pruscy oficjalnie ogłosili, że Toruń przechodzi pod panowanie pruskie. Dzieje Torunia w XVIII wieku to fascynująca opowieść o mieście, które przez ponad 100 lat musiało mierzyć się z nieustanną presją ze strony wielkich mocarstw, konfliktami religijnymi i dramatycznymi zmianami gospodarczymi. Każde kolejne wydarzenie, wojna, zaraza, polityczne decyzje europejskich władców odciskało trwałe piętno na strukturze miejskiej, świadomości mieszkańców i toruńskiej tożsamości. Dziś, patrząc na historyczne zabytki i miejską przestrzeń, trudno nie dostrzec śladów tych burzliwych czasów,

0: na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
10: Po reklamie.
11: Za oknami całkiem przyjemny sobotni poranek, 16 stopni i sporo słońca. Wczesnym popołudniem niestety przybędzie deszczowy chmur. Ponownie radzę przygotować parasole bądź ortaliony, zwłaszcza jeżeli wybieracie się na festiwal Nada. W najcieplejszym momencie dziś do 20 stopni, wieczorem po opadach temperatura obniży się do około 13. W kratkę pogoda także w niedzielę. Najcieplej w przyszłym tygodniu, we wtorek do 25.
12: Jest Radio Gra.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
18: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
19: Po reklamie.
20: To sobota, 5 września, w Radiu Gra w Toruniu. Czas na najświeższy raport o 8. Przyjemny sobotni poranek. Cieszmy się tym słońcem, bo im bliżej południa, tym przebywać będzie deszczowych chmur. Ciśnienie nadal się waha, biometr niekorzystny. Dziś ponownie przydadzą się parasole. Momentami opady będą nawet intensywne i niewykluczone będą burze. Wieczorem już znowu większe przejaśnienia, na termometrach do około 13 stopni. Już po 8:00 przypomnijmy, że od tego momentu rozpoczęły się ograniczenia. Zamknięty jest bulwar Filadelfijski od Ślimaka Gatyńskiego do ulicy Łaziennej, a w tej godzinie poza doskonałymi hitami zajrzymy także na plac Rapackiego, aby przyjrzeć się nowym pracom w ramach festiwalu Art Moves.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Ace of Base, Lucky Love w Radio Gra. Warto wyjść na ulicę Torunia, chociażby na plac Rapackiego, ale także na ulicę Sienkiewicza, gdzie pojawiły się już billboardy i plakaty w ramach festiwalu Art Moves, czyli sztuka na billboardach. W konkursie wzięło udział prawie 800 prac ponad 60 krajów, nawet z Iranu. A hasło wiodące tegorocznej edycji to strach czy odwaga. Jak przestać bać się jutra i zacząć je współtworzyć?
1: Moja praca przedstawia dwie sygnalizacje świetlne. Tak sobie troszkę na przekór zrobiłam, że zabawiłam się tymi znakami CEI, która normalnie na sygnalizacji jest przedstawiona na czerwono. No i postaci idącej, która normalnie na sygnalizacji jest na zielono. Ja postanowiłam te kolory po prostu zamienić, żeby jak najprostszy, ascetyczny sposób przekazać jak najwięcej treści.
0: Mówiła autorka jednej z wyróżnionych prac, Anna Bąk z okolic Poznania. To jak co, ale to sztuka, która naprawdę ma nam dużo do powiedzenia. A my mamy wam dużo do zagrania po przerwie Lady Gaga i Bonnie Tyler.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
2: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
3: Wyjazd na maksa.
2: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
4: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
5: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
6: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
9: Jak sobota to...
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni. 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Ania Dąbrowska, porady na zdrady w radiu gra. No nie najlepsza pogoda nie zepsuła zabawy podczas pierwszego dnia festiwalu Nada, Waluś Kraksa Kryzys, Kasia Lins, Myslowic, Milt Orange z Nowej Zelandii i Kacperczyk. Było ich churalne śpiewanie i pewnie łzy wzruszenia. A dziś ciąg dalszy, o czym mówi Chris Wachowiak, organizator festiwalu.
1: Otwieramy bramy 16.30, pierwszy koncert 17. Ostatni koncert o północy, o pierwszej zamykamy bramy miasteczka i czeka nas 8 świetnych zespołów. Mamy nowe fajne rzeczy w strefie relaksu, troszkę inny układ, żeby też publiczność się nie nudziła.
0: Przypomnę, na początek Łajka o 17 to doskonała toruńska formacja, później dla młodych widzów BSK, później jazzowa Omasta, będzie zjawiskowa Liwka, Kasia Sienkiewicz, ta z Kwiatu Jabłoni, będzie wracająca po latach do Torunia Koma, gość z Londynu, Krala Dust i na zakończenie Igo. Radio Gra też tam jest. Zajrzyjcie pod nasz radiowy namiot.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Denzel, you spin me round like a record. Ważna informacja dla kierowców. Prace kolejowe na przejeździe przy Równinnej dobiegły końca. Wczoraj o 22:00 otwarto ruch na przejeździe kolejowo-drogowym przy Równinnej właśnie. I kierowcy nie będą już musieli korzystać z objazdu trasą średnicową, północną i ulicą Chrobrego. A za chwilę w Radiogramu Randy, a później dodaj jej pamiętnik.
1: Radiogra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już jutro o 19:45 w TVN.
9: Nowy rok szkolny tu.

0: dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.

0: reklamie.
1: Przyjemny sobotni poranek, cieszmy się tym słońcem, bo im bliżej południa, tym przebywać będzie deszczowych chmur. Ciśnienie nadal się waha, biometr niekorzystny. Dziś ponownie przydadzą się parasole. Momentami opady będą nawet intensywne i niewykluczone będą burze. Wieczorem już znowu większe przejaśnienia, na termometrach do około 13 stopni.
2: Słuchasz Radia Gra.
1: Tak, jeszcze a propos tej pogody, oczywiście wszystko jak to w życiu zależy od punktu siedzenia. Rolnicy cieszą się, że będą kolejne opady deszczu i my też powinniśmy, bo naprawdę susza jest dotkliwa. W Radiu Gra Morandi Angels.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
8: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
14: To pewne, niskie ceny i świeże oferty.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Jest 9:00. W Radiu Gra czas na najświeższe raporty z kraju i ze świata.
3: Już ponad 1100 razy interweniowali od wczoraj strażacy, by usunąć skutki wichur, które przechodzą nad Polską. Najnowszy raport Państwowej Straży Pożarnej poznał reporter Michał Dobrołowicz. Prosimy o szczegóły, gdzie interwencji jest najwięcej.
4: Przede wszystkim w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego i Poznania. Tych dwóch części Polski dotyczy ponad połowa z tego ponad 1000 interwencji. Strażacy przede wszystkim usuwają powalone przez silny wiatr drzewa. Część tych drzew niestety upadła na linie energetyczne i przez to cały czas są problemy z dostawą energii, m.in. w okolicy Sulechowa i Zielonej Góry w województwie lubuskim, a także od kilkudziesięciu minut po burzy i ulewie, która przeszła nad Mazowszem w rejonie Żyrardowa i Grodziska Mazowieckiego.
3: Prezydent USA Donald Trump ocenił, że prowadzona przez niego wojna z Iranem to dla kraju drobnostka, bo nie przyniosła rekordowych ofiar, takich jak na przykład wojna w Wietnamie. Skomentował tak słowa wiceprezydenta J.D. Vance'a, według którego konflikt z Iranem nie jest wojną. Cóż, powiem tak, wiele osób nie nazywa tego wojną. Ja nazywam to konfliktem zbrojnym, ponieważ dla nas to drobiazg. To nic wielkiego. Przeprowadziliśmy operację w Wenezueli i zrobiliśmy to również tutaj. W Wenezueli nie straciliśmy nikogo. Tutaj straciliśmy 18 osób. W Wietnamie zginęło 100 tysięcy ludzi. W innych konfliktach traciliśmy dziesiątki tysięcy osób, mówił Trump. Zgromadzenie Ogólne ONZ poparło rezolucję Correct the Map, wzywającą do odejścia od mapy Mercatora na rzecz dokładniejszych przedstawień powierzchni kontynentów. Za dokumentem zagłosowały 164 państwa. Przeciw były tylko USA, a 6 krajów wstrzymało się od głosu. To już dziś półfinał Mistrzostw Europy. Polskie siatkarki zmierzą się w Stambule z Włoszkami, które są głównymi faworytkami do złota. Nasza siatkarska gwiazda Magdalena Stysiak podkreśla jednak, że biało-czerwone nie są w tym starciu bez szans.
5: Ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich, bo one mają już tą presję, my jej nie mamy. To one muszą, a my tylko możemy.
2: Ta sobota przynosi nam pogodowy miszmasz, pogodny poranek i niestety deszczowe popołudnie i wieczór. Maksymalnie dziś do około 20 stopni, ale wczesnym popołudniem możemy spodziewać się intensywnych opadów, wiatr momentami dosyć silny, biometr będzie niekorzystny, a po opadach temperatura spadnie do około 13 stopni. Już o 9:00, Mariusz Skłodanowski, witam na 88.8 w Radiu Gra w Toruniu. Dziś Międzynarodowy Dzień Dobroczynności i Światowy Dzień Brody. Dziś rocznica urodzin Freddiego Mercury. Ach, niezapomniany głos. A za chwilę w Radiu Gra Dub Dogs, a później Remedy i Manuel.

0: Shawn Mendes i Camila Cabello, Señorita w ten sobotni poranek, ten weekend chłodniejszy, pochmurny, deszczowy, z czego cieszą się nie tylko rolnicy, ale i grzybiarze, tak? Rzeczywiście można powiedzieć, że oficjalnie otwieramy sezon na grzyby, bo ściółka po tych ostatnich opadach wreszcie ruszyła z kopyta. Konkretne zbiory, polowanie od maślaków i kurek po podgrzybki i króla polowania, czyli borowika szlachetnego. A dla tych, którzy wolą szukać na targu niż po krzakach, okazuje się, że w regionie za kilogram prawdziwków trzeba zapłacić nawet 50 zł, a wiaderko kurek w regionie to około 40 zł. Więc może warto jutro się zerwać z samego rana, uprzedzić innych. Może wystarczy wypad na barbarkę. Kto wie, dajcie, czy macie jakieś sprawdzone miejsca i kierunki. Nikomu nie powiem. A za chwilę w radio gra Damiano Dawid i Zombie Lady.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
7: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Co za weekend?
1: Oliwia Ciszewska, zapraszam na skrót najciekawszych wydarzeń w Toruniu w ten weekend. Na razie od samego rana zaczynamy od tego, co najsmaczniejsze. Do 12 w Muzeum Etnograficznym trwa jarmark żywności ekologicznej, więc jeśli chcecie zaopatrzyć się w lokalne, ekologiczne produkty, no to macie jeszcze chwilę. Od 10 w kilku miejscach w mieście rozpoczyna się także Narodowe Czytanie Dziadów. Możecie zajrzeć m.in. do Mediateki na Raszei, Biblioteki Multimedialnej pod Bażantem czy Mediateki w Młynach. O 11 w okolicy Domu Harcerza na Starym Rynku rozpocznie się Marsz Mocy Mam pod hasłem Widzę, słyszę, wspieram. Mamo, też jesteś ważna. Wydarzenie potrwa do 15. A w samo południe przy zegarze na ulicy Szerokiej zobaczymy taneczny performance Teatru Tańca Akro, również związany z Narodowym Czytaniem Dziadów. Jeżeli macie ochotę na więcej, to za godzinę powiemy o kolejnych wydarzeniach tego weekendu w Toruniu. Do usłyszenia.
0: Poleca Radio Gra.

0: Kenji Żyrak, Andaluz w Radio Gra. A my już wiemy, że nie w Toruniu, a we Wrocławiu odbędzie się kolejny Sylwester z Polsatem. To stolica Dolnego Śląska przejmie imprezę, która przez ostatnie lata u jednych budziła zachwyt, u innych kontrowersje i wstręt. No i nie spotkamy Maryli Rodowicz jedynie na ekranie naszych telewizorów, a u nas po przerwie Kombia, więc zespół, który pewnie na którejś z imprez sylwestrowych też się pojawi.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
7: 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
10: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
11: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Jabłka Kasprowicz 3,49 kg. Schab bez kości 16,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
12: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
13: Jak sobota to...
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni. 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 zł przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką.

0: 16,99, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Ta sobota przynosi nam pogodowy miszmasz, pogodny poranek i niestety deszczowe popołudnie i wieczór. Maksymalnie dziś do około 20 stopni, ale wczesnym popołudniem możemy spodziewać się intensywnych opadów. Wiatr momentami dosyć silny, biometr będzie niekorzystny, a po opadach temperatura spadnie do około 13 stopni.
3: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Jabłka Kasprowicz 3,49 kg. Schab bez kości 16,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Gumagumulec i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
6: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
7: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Po reklamie.
2: Sobotni poranek, 5 września, na zegarach 10 w Radiu Gra. Czas więc na kolejny raport.
3: Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta w sprawie ustawy o rynku kryptowalut. Zabrakło 25 głosów. Według proponowanych przepisów rynek kryptoaktywów miałaby nadzorować Komisja Nadzoru Finansowego. Głosowanie na sali plenarnej poprzedziła burzliwa dyskusja. Premier Donald Tusk zarzucił politykom prawicy powiązania z upadłą giełdą Zonda Krypto.
4: Żaden polityk, ostrzegam was, nie powinien brać pieniędzy od przestępców. Życzę wam resztek przyzwoitości albo odrobinę odwagi. Macie szansę urwać się ze smyczy mafii.
3: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zażądał z kolei wyjaśnień, dlaczego dwa poprzednie śledztwa dotyczące Zonda Krypto zostały umorzone. Krytykował też działania premiera.
5: Pan eksploruje kolejne dno. Kolejne dno. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
3: Tak zwracał się do Donalda Tuska Zbigniew Bogucki. Wczorajsze głosowanie było już trzecią nieudaną próbą odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptowalutach. Na wtorek zaplanowano sekcję zwłok Witolda Płóciennika. Ciało operatora filmowego znaleziono w czwartek wieczorem w Lubiewicach w województwie lubuskim. Filmowiec przyjechał tam odpocząć po pracy na planie serialu. Prokuratura wszczęła śledztwo. W sprawie przygląda się Benjamin Kubiak-Piłat. Jakie są dotychczasowe ustalenia?
6: Prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Okoliczności, czas i miejsce znalezienia ciała nie pozwalają wprost określić wstępnej przyczyny, usłyszałem w gorzowskiej prokuraturze. To wyjściowa kwalifikacja, która może ulec zmianie w toku prowadzonego postępowania, dodaje prokuratura. 56-latek ostatni raz był widziany w sobotę nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach, gdzie odpoczywał po realizowaniu zdjęć na planie serialu. Poszukiwania rozpoczęły się w poniedziałek po zgłoszeniu policji zaginięcia mężczyzny. Ciało operatora znaleziono w lesie na obrzeżach Lubniewic. W poszukiwania były zaangażowane różne rodzaje służb, a działania były prowadzone przy wykorzystaniu psów tropiących, dronów, łodzi i śmigłowca.
2: Powoli zbliżamy się do zapowiadanych na dziś 20 stopni, ale zwiększa się także zachmurzenie. A wczesnym popołudniem i wieczorem czekają nas kolejne momentami, nawet intensywne opady deszczu. Biometr nadal niekorzystny, wiatr momentami dosyć silny. Jutro maksymalnie do 19 stopni, także możliwe przelotne opady deszczu. Poniedziałek jeszcze cieplej do 21, najcieplej we wtorek do 25. Już po 10:00, Mariusz Skłodanowski, dzień dobry, witam tych, którzy być może teraz się przesiągają, budzą się po wczorajszym szaleństwie na festiwalu Nada. Jeszcze pewnie brzmią im przeboje zespołów Myslowit czy Kasperczyk, którzy kończyli dzień na festiwalu tuż przed północą. A propos, to specjalnie dla was już teraz. Kasperczyk i Vito Bambino, Mam talent.
7: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Hit pełnej energii w radiu gra Shakira, kojarzona bardziej z piłką nożną, a my przechodzimy do Speedwaya, bo przed nami emocje półfinałowe. Kibice Betard Sparty Wrocław najpierw cieszyli się z powrotu na tor Dana Biuleja, a potem smucą się, bo w zawodach z Lesznem nie pojedzie Bartłomiej Kowalski, który nabawił się kontuzji na Słowacji. A my jedziemy do Lublina na jakże trudny, niewygodny tor, ale miejmy nadzieję, że w dwumeczu to lepsze będą anioły jak przed rokiem wielkim finale, a my w składzie z jedynką Patryk Dudek, dwójka Robert Lambert, trójka Norik Bledern, czwórka Mikkel Mikkelsen, piątka Emil Sajfudinow, no i oczywiście szóstka Antoni Kawczyński i siódemka Mikołaj Duchiński. Powodzenia, panowie. Początek pojedynku w Lublinie jutro o 19.30. Pogoda raczej nie powinna w tym przeszkodzić.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.

0: Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style. 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: sobotni poranek z Radiem gra Brian Adams, The Best of Me, a my też przeglądamy i proponujemy wam to, co najlepsze na weekend w Toruniu. Czyni to ponownie Oliwia Ciszewska.
1: Co za weekend?
2: Wracamy z tym, co najciekawsze w weekend. Kalendarz wydarzeń w Toruniu jest dzisiaj naprawdę bogaty. Oliwia Ciszewska, zapraszam. O 13:00 w Teatrze Bai Pomorskiej odbędzie się Narodowe Czytanie Dziadów z udziałem Adama Ferencego i Roberta Małeckiego. To jedna z ciekawszych propozycji dzisiejszej odsłony wydarzenia. Warto się zatem pojawić. Fani sportu mogą już szykować się na wieczór. O 18:00 FC Toruń zmierzy się z Rekordem Bielsko-Biała. Mamy także dla was specjalne zaproszenie.
3: Cześć, jestem Bartek Maciej. Jestem zawodnikiem FC Toruń i chciałbym was serdecznie zaprosić wszystkich słuchaczy Radia Gra do oglądania naszej drużyny na sali SP28 na Skarpie w Toruniu i do kibicowania w naszych wspólnych sukcesach.
2: A jeśli zamiast sportowych emocji wybieracie muzykę, to od 17:00 startuje drugi dzień festiwalu Nada. Na scenie pojawią się m.in. Liwka, Koma i Igo. I tutaj uwaga dla tych, którym jedna impreza to zdecydowanie za mało. Po koncertach festiwalowa sobota może się jeszcze przedłużyć, bo w NRD na toruńskiej Starówce zaplanowano after party. Miłej zabawy! Ostatnia odsłona serwisu Co za weekend już za godzinę. Do usłyszenia.
1: Poleca Radio Gra.

0: John Maman, Love Life w radiu gra. Pewnie warto kochać życie, czasami też niespodzianki, choć chyba nie takie drogowe, więc przypominamy, że w związku z organizowanymi w naszym mieście zawodami kolarstwa szosowego prowadzono już od dzisiaj, od godziny 8, zamknięcie bulwaru filadelfijskiego od ślimaka getyńskiego do ulicy Łaziennej. Przypominamy także, że jutro zalecany będzie objazd drogą krajową numer 10, to dla tych, którzy będą chcieli jechać w kierunku Bydgoszczy. A u nas w Radio Gra po przerwie chociażby The Colors i Ale Farben.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka

0: bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na Empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Po reklamie.
10: Powoli zbliżamy się do zapowiadanych na dziś 20 stopni, ale zwiększa się także zachmurzenie, a wczesnym popołudniem i wieczorem czekają nas kolejne momentami nawet intensywne opady deszczu. Biometr nadal niekorzystny, wiatr momentami dosyć silny. Jutro maksymalnie do 19 stopni, także możliwe przelotne opady deszczu. Poniedziałek jeszcze cieplej do 21, najcieplej we wtorek do 25.
11: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowi. Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
10: Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni w Toruniu. Już 20 września jubileuszowy koncert z okazji 55-lecia istnienia zespołu. Barwne stroje, energetyczny taniec i porywająca muzyka. Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. 20 września, Aula UMK. Start 17. Bilety na kupbilecik.pl.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
13: Po reklamie.
14: Sobota, 5 września, jest 11. Słuchacie Radia Gra, przed nami najświeższy raport.
15: Ponad 1100 interwencji w całym kraju z powodu wichur i burz zanotowali od wczoraj do godziny pierwszej w nocy strażacy. Najwięcej pracy mieli w północnej części kraju. Zerwane dachy, powalone drzewa, zalane posesje i uszkodzone samochody. Strażacy z Wielkopolski interweniowali blisko 300 razy w związku z nawałnicą, która przeszła przez ten region. Beniamin Kubiak-Piłat, gdzie sytuacja wyglądała najgorzej?
16: W powiecie gnieźnieńskim, a zwłaszcza w miejscowości Kłecko, tam strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Zgłoszenia dotyczyły właśnie zerwanych lub uszkodzonych dachów budynków mieszkalnych, powalonych kominów czy zniszczonych samochodów przez wiatrołomy. Strażacy wyjeżdżali też kilkadziesiąt razy do zdarzeń w Poznaniu, powiecie poznańskim i obornickim. Najgorzej sytuacja wyglądała po południu i wieczorem, kiedy nad Wielkopolską przechodziła potężna nawałnica. Po północy spływało zdecydowanie mniej wezwań. Nie ma informacji o rannych. Przekazał mi o poranku dyżurny wielkopolskich strażaków.
15: Po burzliwej dyskusji Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Koalicja zdobywa więc w Trybunale 8 z 15 miejsc, to jednak wciąż nie oznacza, że może przystąpić do jego naprawy. Waszyngton wraca do rozmów z Moskwą i Kijowem w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. O szczegółach z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
1: Te rozmowy według nieoficjalnych informacji mają odbyć się w ten weekend, najpierw w Moskwie, a potem w Kijowie. To właśnie słowa Donalda Trumpa, prezydenta USA. On sam nie sprecyzował, kiedy ma dojść do spodziewanej wizyty wysłanników, ale prezydent Ukrainy stwierdził, że spodziewa się ich w niedzielę, a najpierw mają być w Rosji. Wykonali świetną robotę i wysłaliśmy ich, żeby sprawdzili, czy możemy coś zrobić. Jest spora szansa, że nam się uda, powiedział prezydent Trump w rozmowie z dziennikarzami w gabinecie owalnym. Pytany o to, czy zamierzają przedstawić nową propozycję pokojową, prezydent odparł, że mają ze sobą propozycję zakończenia wojny.
15: Polski Komitet Olimpijski zwołuje spotkanie pełnego zarządu. Odbędzie się nie później niż 7 dni po spotkaniu prezydium.
14: Recepta na dzisiejsze popołudnie: parasol, kalosze i płaszcz przeciwdeszczowy, do tego dobry humor, bo jakby nie było, to weekend, a tego deszczu i tak nam brakowało. Szkoda tylko, że w ten weekend festiwalowy, ale mam nadzieję, że sobie poradzimy, tym bardziej, że synoptycy zapowiadają, że wieczorem te opady już powinny ustąpić i pojawią się większe przejaśnienia. Jutro także trochę deszczu, trochę słońca na termometrach, podobnie jak dziś, do około 19-20 stopni. Kolejne wiadomości w Radiu Gra za niecałą godzinę, już w samo południe. Mariusz Skłodanowski, kłaniam się tym, którzy dołączyli do nas na 88.8. Pozdrawiam tych, którzy bawili się wczoraj, wybierają się także na dzisiejszy dzień na Nadzie. Wśród dzisiejszych gwiazd m.in. Igo, a on już teraz w Radiu Gra.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dancing, bye bye bye w Radio Gra. Jeżeli chcecie, to wy też możecie powiedzieć bye bye akumulatorom, zużytym bateriom, drobnemu sprzętowi elektrycznemu, temu wszystkiemu, co po prostu jest wam niepotrzebne, bo dzisiaj rusza druga tura funkcjonowania mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jeszcze do godziny 12 taki punkt na parkingu obok plazy, a od 12.30 do 15.30 dla osiedla Chełmińskie Przedmieście na parkingu przy cmentarzu od strony ulicy Wybickiego. Warto także dodać, że podczas pierwszej tury takiej zbiórki od 7 marca do 6 czerwca mieszkańcy naszego miasta przekazali łącznie prawie 6 ton odpadów. Brawo my!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
8: O Boże, co wyście tu zrobili?
9: Czy możemy zwolnić go?
10: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michel, ty jesteś już mój asystent.
7: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Po reklamie.
1: Radio Gra. Hity pełne.

0: Co za weekend?
1: Kto jeszcze szuka planów na ten weekend, zróbcie głośniej, bo mogę coś podpowiedzieć. Oliwia Ciszewska, zapraszam. Dzisiaj o 13 w Teatrze Baj Pomorski kolejne narodowe czytanie dziadów. Tym razem z udziałem aktora Adama Ferencego i naszego lokalnego pisarza Roberta Małeckiego. A o 17 wieczorna odsłona wydarzenia w Książnicy Kopernikańskiej. Muzycznie sobota zapowiada się bardzo mocno. Od 17 drugi dzień festiwalu Nada, a na scenie m.in. Liwka, Koma i Igo. O 18 sportowa alternatywa, czyli mecz futsalu FC Toruń i Bielsko-Biała. A niedziela od 10 do 17 w Jordankach potrwa 5. Metropolitalny Kongres Kobiet. Od 11 zaś w CSW rozpocznie się rodzinny piknik ze sztuką Ciepło Cieplej, a w Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce również jutro od 11 do 17 impreza plenerowa u sąsiadów Olendrów. Muzyczny finał weekendu rozpocznie się o 17 w Auli UMK. Kto lubi polską muzykę, niech nie przegapi. Na scenie twórczość m.in. Osieckiej, Młynarskiego, Przybory i Kofty. Miłego weekendu! Oliwia Ciszewska, do usłyszenia.
0: Poleca Radio Gra.

0: Hity pełna energii w Radio Gra One Direction. Takiej energii nie brakuje także dziś w Galerii Kopernikus, gdzie jeszcze do godziny 19 odbywa się Rule the Dance Floor, wielkie taneczne pojedynki toruńskich szkół tanecznych. Powodzenia, wielkich emocji na pewno nie zabraknie. Tak samo jak i hitów Radio Gra, a do samej 12:00 między innymi Tina Turner i Damiano Dawid.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz

0: Ewa Max, so am I w Radio Egra. Na dziś z mojej strony to już wszystko, ale mam nadzieję, że zobaczymy się dzisiaj na Nadzie, która startuje ponownie od 17, a wśród gwiazd między innymi Koma, Kasia Sienkiewicz, Igo i Krala Dastry, doskonały londyński zespół, który szczególnie wam polecam. Polecam także popołudniowe już spotkanie z Mariuszem Pucyłą, a my usłyszymy się jutro w kolejnym Kalejdoskopie od godziny 8. Mariusz Składanowski, do usłyszenia, udanego weekendu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna-Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
9: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
2: Po reklamie.
10: 5 września, jest 12. Zapraszam na najnowszy raport wiadomości z Polski i ze świata, a potem wracają hity pełne energii.
11: Kierowcy, szykujcie się na kolejne podwyżki na stacjach paliw. Po zakończeniu rządowego programu ceny paliwa niżej, litr benzyny i oleju napędowego już podrożały o około złotówkę, a to nie koniec. Portal e-petrol.pl prognozuje, że w przyszłym tygodniu cena 95 może zbliżyć się nawet do 8 zł. Rosyjski ambasador wezwany do polskiego resortu spraw zagranicznych zaprzeczył, że Moskwa ma jakikolwiek związek z ostatnimi aktami dywersji w Polsce i w Niemczech. O kulisach czwartkowego spotkania mówił wczoraj na konferencji wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Jak przyznał, Polska nie jest zdziwiona taką postawą.
12: Pan ambasador nie zaskoczył, tradycyjnie zaprzeczył, że to odpowiedzialność Rosji, mimo że władze niemieckie mają podejrzanych, tak jak i my mieliśmy materialne dowody na zlecenia rosyjskiego GRU na dokonywanie aktów sabotażu i terroru.
11: Komentował Radosław Sikorski. W kalendarzu mamy sobotę, 5 września. Uczniowie odpoczywają dziś po pierwszym tygodniu nauki, w którym musieli się przyzwyczaić do sporych zmian. Przede wszystkim do zakazu używania telefonów w podstawówkach. Choć jak się okazuje, dla niektórych było to znacznie łatwiejsze zadanie, bo w części szkół to rozwiązanie funkcjonowało już wcześniej.
13: Zakaz już mamy od bodajże 2 lat.
14: Czyli można było się przyzwyczaić.
13: Tak, przyzwyczailiśmy się już.
15: Tak jak kolega powiedział, już od jakiegoś dłuższego czasu mamy zakaz tych komórek używania w szkole. Chyba że nauczyciel będzie grał w jakąś grę interaktywną, to wtedy nam może nauczyciel pozwoli.
4: Telefon to jest taki nasz złodziej czasu.
16: Osoby uzależnione spędzają ponad połowę swojego czasu wolnego w ciągu dnia na telefonie. To jest niezdrowe, no jednak to jest nasze uzależnienie.
11: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 6 w Ciechanowie, z którymi rozmawiał reporter Kamil Puternicki.
17: Dzień dobry. W jedynym wczorajszym meczu piłkarskiej Ekstraklasy Piast Gliwice po naprawdę dobrej grze pokonał pewnie 3-0 GKS Katowice. W Anglii z pierwszym ligowym zwycięstwem Liverpool, który w trzeciej kolejce Premier League pokonał 2-0 na wyjeździe Ipswich.
10: Dorota i Wawrzyniec to dzisiejsi solenizanci. Serdeczności od Radia Gra i ode mnie, Mariusz Pucyło. Dzień dobry, witajcie. Zapraszam na sobotnie popołudnie. Jak zawsze, granie w sam raz na sobotę, a do tego nasze polecajki serialowe i filmowe. No i także plotki, ploteczki i newsy ze świata muzyki i filmu. A na początek Bausa i Magnetic.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Ariana Grande w Radiu Gra. No biedniutka Ariana Grande niedawno doznała urazu stopy, bardzo głęboko się skaleczyła, przez co ma problemy z chodzeniem. Miejmy nadzieję, że szybko wróci do zdrowia. Teraz serdeczności dla wszystkich świętujących urodziny właśnie w tym dniu, czyli 5 dnia września. Dzisiaj 80. rocznica urodzin Freddiego Mercurego. No i do tego jeszcze będziemy wracać, a 65 lat kończy dzisiaj Sal Solo, znany oczywiście z zespołu Classics Nouveau i ze świątecznej piosenki San Damiano. Charakter urodzonych właśnie dzisiaj? Mają bardzo rozwiniętą wyobraźnię i bardzo poetyckie usposobienie. Często bujają w obłokach. Gorliwie wywiązują się ze wszystkich swoich obowiązków. Nie da się ich nie lubić. Pozdrawiamy i gramy dalej. Za chwilę w prezencie Rose i Bruno Mars.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
14: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
15: Jak sobota to...
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
18: Słuchasz Radia Gra.
19: Chciałem ja, czułanym, nędą, game, nędą.

W sobotę brzmi jeszcze lepiej. Dawid Kwiatkowski w Radiu Gra. Skoro jesteśmy przy gwiazdach, Miley Cyrus, uwaga, już zapowiada nowy album. To będzie już 10. płyta Miley. Będzie składała się z 10 utworów, tyle wiemy na razie. Album będzie nosił tytuł Bass Persuaders i ukaże się 18 września. Rzut oka na kalendarz, to będzie za 2 tygodnie. W piątek. Przy okazji Miley poinformowała, że rezygnuje z nazwiska i teraz jej nagrania, jej płyty będą firmowane tylko imieniem Miley. Nowa płyta Bass Persuaders 18 dnia września. Poczekamy, posłuchamy, a teraz Elton John i Kiki D. Radio Gra.

0: Likeli gościnnie w nagraniu Swedish House Mafia. Dzisiaj pierwsza sobota września. To spójrzmy, jakie seriale czekają nas w tym miesiącu. Pojawił się już w tym tygodniu drugi sezon długo wyczekiwanego serialu Gentlemani. W przyszłym tygodniu oczekiwany latami piąty sezon Fałdy. W tym miesiącu powrócą także Kulawe konie, Babylon Berlin i Strefa gangsterów. To tak pokrótce, bo o nowościach tego tygodnia jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Za chwilę Robbie Williams przypomni Supreme.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało.

0: 377 z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Powolutku dobijamy do 13. Mam nadzieję, że to jest już ta pora, kiedy kończą się sobotnie obowiązki, a za chwilę rozpoczną się same przyjemności. U nas cały czas hity pełne energii. Za moment Becky G i Sorry Papi.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Po reklamie.
4: Tu Radio Gra na 88 i 8 FM. Na zegarach 13 przed nami raport, czyli wiadomości z Polski i ze świata.
5: Od 1 października kolejki do zabiegów szpitalnych będą monitorowane centralnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W życie weszło właśnie rozporządzenie w tej sprawie. Regulacja jest częścią zmian zapowiadanych przez szefową resortu zdrowia. Ukraińska armia otrzymała rozkaz, by od dziś do wtorku powstrzymywać się od atakowania Rosjan, podaje portal Ukraińska Prawda. Ma to związek z zapowiadaną na jutro wizytą specjalnych wysłanników amerykańskiego prezydenta Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Natomiast rosyjska armia nie zamierza wstrzymywać działań. Od wczoraj atakowała rejon Dniepropetrowski prawie 30 razy. Zginęły 4 osoby, 6 zostało rannych. Minionej nocy armia Putina zaatakowała przedsiębiorstwo przemysłowe w mieście Kamieńskie. Ponad 550 osób ratowali w Tatrach ratownicy. To rekord i o 120 więcej razy niż przed rokiem. Rekordowo dużo było także akcji z użyciem śmigłowca.
6: Zostaliśmy przetestowani na wszystkich frontach i no, mamy nadzieję, że kolejna część roku, teraz sezon jesienny przed nami, nie przyniesie aż tyle pracy, no ale patrzymy w przyszłość z takim umiarkowanym optymizmem, bo wiemy, że we wrześniu pojawiają się turyści już wysokogórscy. Będzie na pewno tych zdarzeń więcej w wyższych partiach Tatr, trudniejsze działania technicznie. Także apelujemy do turystów, aby mierzyli siły na zamiary, dobrze logistycznie rozplanowywali te swoje wyjścia.
5: Apelował Grzegorz Kubicki z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 80 lat temu na świat przyszedł muzyczny gigant. Mama, life just began. Freddie Mercury, charyzmatyczny lider zespołu Queen, do dziś jest uznawany za jednego z najlepszych wokalistów w historii muzyki popularnej.
4: Dzisiaj sobota, więc może nie będziemy już sprawdzać, która godzina. W każdym razie jest popołudnie, chyba najlepsza pora całego tygodnia. Fajnie, że jesteście z nami, Radio Gra, Mariusz Pucyło. Witajcie u nas, hity pełne energii. A na początek zapowiadany gorący hit ostatnich czasów. Sorry Papi, Becky G.
7: Radio Gra, hity pełne energii.

Tokio i Dany, a ja przypomnę, że gdyby żył, to dzisiaj Freddie Mercury świętowałby swoje 80. urodziny. Człowiek, który udowodnił, że jeden wokal może brzmieć jak cała orkiestra. Freddie urodził się w roku 1946, pamiętamy go jako frontmana grupy Queen, a także jako solistę. Zanim został gwiazdą, studiował projektowanie graficzne i to właśnie jego talent plastyczny pomógł stworzyć słynny herb, słynne logo grupy Queen, to nie wszyscy wiedzą. Freddie miałby dzisiaj 80 lat.

i tak się relaksujemy w sobotnie popołudnie. Niektórzy pewnie szykują się na koncerty. Drugiego dnia nada festiwal. To gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości, może przekona go lista artystów. Dzisiaj po kolei Łajka, BSK, Omasta, Liwka, Kasia Sienkiewicz, Koma, Karala Dust oraz Igo. Wszystko to w centrum targowym Park, a teraz w Radiu gra właśnie wspomniany już Igo w towarzystwie. Ostatni dzień lata.

0: Years and Years King w Radiu Gra. To teraz szybki przegląd premier kinowych tego miesiąca. Między innymi wraca Totalna Magia, czyli Sandra Bullock i Nicole Kidman po latach. Marsupilani, tym razem w wersji aktorskiej. Resident Evil w kolejnej odsłonie. No i chyba najbardziej wyczekiwany polski film tego roku, Lalka. Marcin Dorociński jako Wokulski, Kamila Urzędowska jako Łęcka i Marek Kondrat jako Rzecki. Premiera tego filmu pod koniec miesiąca, w środę, nietypowo w środę, 30 września, chyba po to, żeby uczniowie już zaczęli chodzić na seans.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni w Toruniu. Już 20 września jubileuszowy koncert z okazji 55-lecia istnienia zespołu. Barwne stroje, energetyczny taniec i porywająca muzyka. Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. 20 września, Aula UMK. Start 17. Bilety na kupbilecik.pl.
9: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancji.

0: Radiu gra Sophie B. Hawkins, przypomniała Right Beside You. Oj, coś za szybko płynie sobota, oj, coś za szybko płynie czas przy hitach pełnych energii. Proszę bardzo, już za chwilę 14 sprawdzimy najnowsze wiadomości w raporcie, potem zagramy dalej, potem Dub Dogs, How Does It Feel, no i zajmiemy się kinowymi premierami tego weekendu.
1: Radio gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana. Między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
5: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Wyjazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
8: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
9: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywnie.

0: jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Zaczynamy raport o 14. Przed nami najnowsze wiadomości z Polski i ze świata. Potem wracają hity pełne energii.
5: Lubuscy policjanci zatrzymali 8 osób podejrzanych o kradzież m.in. szafy pancernej z bronią i amunicją. Łączna wartość skradzionego mienia to niemal 100 tysięcy złotych, informuje reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, co jeszcze padło łupem podejrzanych?
6: Oprócz szafy z bronią, która znajdowała się w domu jednorodzinnym na terenie powiatu lubińskiego, łupem padły także pieniądze w kwocie 20 tysięcy złotych, sprzęt sportowy oraz fotograficzny i inne wartościowe przedmioty. Policjanci wraz z kontrterrorystami siłowo weszli do kilku mieszkań na terenie powiatu legnickiego i zatrzymali 8 osób. W trakcie działań zabezpieczyli też znaczne ilości narkotyków, amfetaminę, metamfetaminę i marihuanę. Wobec 3 zatrzymanych sąd zastosował już tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące.
5: Trwa usuwanie szkód wyrządzonych przez potężną nawałnicę, która w nocy przeszła przez Wielkopolskę. Strażacy z tego województwa interweniowali ponad 300 razy, a najbardziej ucierpiała gmina Kłecko w powiecie gnieźnieńskim. Na mocno siatkarskie fakty sportowe zaprasza już teraz Wojciech Marczyk.
7: O awans do finału Mistrzostw Europy zagrają dziś polskie siatkarki. Biało-czerwone w półfinale turnieju, którego decydująca faza rozgrywana jest w Stambule, zmierzą się z Włoszkami. Reprezentantki Italii to mistrzyni olimpijskie i świata i dziś będą zdecydowanymi faworytkami. A Polki, by powalczyć, muszą zagrać na maksimum swoich możliwości, podkreśla libero naszej reprezentacji Justyna Łysiak.
8: Musimy być z taką pełną pewnością siebie. Myślę, że my w tym meczu nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać jak potrafimy najlepiej.
7: My na pewno będziemy ściskać kciuki. Początek meczu Polska-Włochy o 18, a o 15 w pierwszym meczu półfinałowym Serbia zagra z Turcją. W Ergo Arenie dziś ostatni test przed Mistrzostwami Europy dla polskich siatkarzy. Biało-czerwoni przed wyjazdem do Bułgarii zmierzą się z Finlandią.
4: Radio Gra wita po południu. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie po 14. O tej porze w sobotę można robić wszystko, albo można nie robić nic. Cokolwiek wybieracie, my mamy do tego najlepszą ścieżkę dźwiękową, czyli hity pełne energii. Teraz Dub Dogs w numerze How Does It Feel, a potem premiery kinowe.
2: Radio Gra, hity pełne energii.

0: Jest moc w tym numerze Love Me Again i John Newman w Radiu Gra. Co nowego w kinach? Można obejrzeć m.in. azjatycki film Ostrze Przeznaczenia. Przywódca klanu rodziny Mo powierza misję eskortowania najbardziej poszukiwanego zbiega innemu ściganemu. Coś dla miłośników takich filmów jak Przyczajony Tygrys, Ukryty Smok, Dom Latających Noży i tak dalej. Jest rozruba, jest akcja przez 2 godziny. I coś spokojniejszego. Tony, biograficzny film, którego bohaterem jest Anthony Bourdain, jeden z najbardziej znanych szefów kuchni i jedna z największych, najbardziej charyzmatycznych osobowości telewizyjnych, i jest polski smaczek w tym filmie. W jednej z ról pojawia się Dagmara Domińczyk. To nie wszystko. Wrócimy jeszcze do premier, a za chwilę wracamy do grania. Za moment Ray, Where is my husband?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
7: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
8: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
9: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
10: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.

czuć weekend. Darius i Finlay w Radiu Gra. Mówiliśmy, że dzisiaj drugi dzień Nada Festival, ale można także pójść na koncert muzyki klasycznej. Zaproszenie z Centrum Jordanki. Dzisiaj godzina 18, sala koncertowa. Finał 30. Międzynarodowego Festiwalu Nowa Muzyka i Architektura. Dzisiaj do usłyszenia dzieła skomponowane przez Gustawa Malera i Wojciecha Kilara. Między innymi muzyka z filmu Dracula. O, propozycja pasuje do naszego filmowego popołudnia. Teraz Abba, a za kilka minut Zalia i Tylko kochaj mnie.

0: Alvaro Soler. Dzisiaj niby piąty już dzień września, pierwsza sobota, pierwszy weekend września, ale ja tam ciągle czuję lato. Mam nadzieję, że wy też. Myślę, że pomagają w tym hity pełne energii, które u nas będą brzmieć przez całą resztę soboty i przez cały weekend, a ja zapraszam w poniedziałek po dziewiątej. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co wyście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel, ty jesteś już mój asystent.
4: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
8: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
11: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: 3,17,41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie.

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
13: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
21: Mamy niskie ceny.
22: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
23: AI,
22: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
23: Po reklamie.
24: Słuchasz Radia Gra.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: Tomek!
3: Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
16: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
17: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
20: Wyjazd na maksa.
19: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
21: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
22: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
23: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
24: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
23: Znaczy, Frosta kupiłeś?
24: Prościej się nie da.
25: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.

0: taniej miało. W euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już jutro o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
18: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
19: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
20: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Co się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
9: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycner, Grzegorz Damiński, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit.
17: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
18: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
10: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
9: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
10: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tutaj szybko! Mamy go!
6: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
7: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.
6: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: mama.
1: Marian,
2: a?
1: A ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie na ciebie mam pierścionek. Nie mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.